0: Enda mulale la ninze. Ari kulenyi. Hello.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Hello.
0: Omukuru, nkoye nti bokubaisimu, kuisimu nti funye obuzibu, bokubaisimu, tegani radio, ompulira mu katono walenga, ompulira byendi kuogera. Ari kulenyi.
1: Anta.
0: Wanje sebo.
1: Muzafaru
0: wenge. Ebu wenge muzafaru. Kwenda kwe mbake mbaka nyoyo.
1: Top soja.
0: Nani?
1: Mbalo.
0: Baketa batia?
1: Wazeni.
0: Kale si mbulanzi mkuu mtu walo.
1: Ono top soja kakensa. Ono mana wazeni. Wazeni. Wazeni.
0: Muzafaru.
1: Ewo.
0: Mkole entia. Mfuna hundi.